Like, give me

Give me

to pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

0: You love Sigmund's poetry.
1: Sigmund!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Christopher Scarver. Choć Christopher Scarver zabił tylko 3 osoby, to jednak przeszedł do historii. Po utracie pracy stolarza w Wisconsin, Scarver popadł w alkoholizm i urojenia. 1 czerwca 1990 sytuacja uległa eskalacji. Mężczyzna pojechał do swojego dawnego miejsca pracy i zastrzelił pracownika, wyłudzając od kierownika budowy pieniądze. Jednak Scarver stał się dobrze znany dopiero podczas odbywania kary więzienia. 28 listopada 1994 roku został przydzielony do pracy wraz z 2 innymi więźniami. Kiedy pozostawiono ich bez opieki, Scarver chwycił metalowy pręt i zabił nim współwięźniów. Jedną z ofiar był Jesse Anderson, który zabił swoją żonę. Drugim zabitym więźniem był kanibalistyczny morderca Jeffrey Dahmer. Scarver powiedział funkcjonariuszom: Bóg kazał mi to zrobić. Jesse Anderson i Jeffrey Dahmer nie żyją.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór Państwu, z tej strony Kuba Długosz, audycja Winyl, godzina 19. Świetnie się z Państwem słyszeć, przygotowałem dzisiaj kilogramy dobrej muzyki. To co, zaczynamy.

Za nami dwa pierwsze utwory tego wieczoru. Zespół The Beatles, Here Comes the Sun oraz Fleetwood Mac, Dreams. No Beatlesów to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, to klasyka. Kocham, lubię, myślę, że wy też. A przed nami Tears for Fears, Everybody Wants the Rule World. Kawałek znany, no bo puszczamy w sumie tylko dobrą muzykę, bo szkoda czasu na tą złą. A potem córki Ewy, Hey Lover, piękny utwór z lat 60. Przenieśmy się do tego czasu. To co? Let's go!

I jesteśmy z powrotem, za nami zespół Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World oraz córki Ewy, Hey Lover. Tak, mój angielski. Yo, yo, yo, everybody, my name is Kuba, I'm from Poland. Ale, moi drodzy, zostawmy sobie żarty na bok, przed nami zespół The Rootness, Be My Baby i Weezer, Island in the Sun. Moi drodzy, dzisiejsza muzyka chyba za bardzo nastawiona jest na zysk i sprzedaż. Brakuje w niej trochę duszy, ale nie martwcie się tym, ponieważ muzyka, którą dla was przygotowałem, tą duszę ma. Mam nadzieję, że ta, która będzie powstawała w dzisiejszych czasach, złapie w końcu właściwy oddech. To co? Kolejne dwa utwory.

Za nami kolejne dwie piosenki. Zespół The Rudeness, Be My Baby, bardzo słodki, bardzo kochany. No bym powiedział, że to takie, jak to się to nazywało, ananas z kokosem.

Pina Colada. Tak, to chyba dosłownie kojarzy mi się z tą piosenką. Natomiast zespół Weezer, Island in the Sun. A przed nami kolejna klasyka, Blondie, dokładnie tak. Heart of Glass, moi drodzy, Heart of Glass, a potem David Bowie, Rebel Rebel. No Davida Bowiego nie muszę przedstawiać, chyba szkoda, że facet zawinął się dosyć wcześnie, bo jestem ciekawy, co przyniósłby dzisiaj. Patrząc na to, jaki kierunek obrała muzyka, o czym wspominałem wcześniej, że bardziej nastawiona na zysk, mniej nastawiona na przekaz. Może to trochę nadwyrost, może to trochę subiektywne, ale sami sobie to przemyślcie, moi kochani. Tak, no to co? Lecimy z kolejną muzyką, dzisiaj jest poniedziałek. Posłuchajmy dobrej muzyki, żeby się naładować na ten tydzień.

I słyszymy się z powrotem, moi drodzy, za nami zespół Blondie, Heart of Glass i David Bowie, Rebel Rebel. No, cały czas ten wątek tego, jak ta muzyka ewoluuje, jest dla mnie zastanawiający, więc może dzisiaj sobie go trochę pociągnijmy bardziej. Wiecie co, można jeszcze dać taki argument, że to czasy są po prostu takie, jakie są, i ta muzyka zawsze odzwierciedla w pewnym stopniu nastroje społeczne i to, co dzieje się na świecie. Wiecie, no, żyjemy w czasach, które są w tym momencie najlepsze dla człowieka, odkąd istnieje świat. Mamy wszystko. Rozwój, technologię, medycynę. Może właśnie, że tego wszystkiego jest tak dużo i od ręki powoduje, że ta muzyka jest właśnie taka płytka. No teraz pewnie dużo osób się może obrazić, że tak uogólniam ten temat, no ale... Ale co mi tam, biorę to na siebie. A wcześniejsza muzyka z tych lat 70., ogólnie wcześniejsza muzyka była troszkę inaczej zdeterminowana, wiecie, no może młodzież, która miała wtedy 20 lat i tworzyła tą muzykę, była znacznie bardziej dojrzalsza niż dzisiejsza młodzież. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu na Facebooku, a my nie przedłużamy i teraz poleci zespół Talking Heads, Gadające Głowy, Psycho Killer oraz zespół The Police, Roxanne. No Stinga lubię, byłem na koncercie, jeszcze wam tak powiem, na Narodowym, tak, potwierdzam, nagłośnienie nie bez powodu jest owiane taką legendą na tym obiekcie, natomiast Sting jak na 70 parę lat dał super koncert. Moi drodzy, zespół The Police i Talking Heads przed nami.

No i jesteśmy z powrotem. Klasyka gatunku. Lubimy punkty zwrotne, które się powtarzają, bo cytując klasyka Barei, film Race, ja lubię te filmy, które znam. I z muzyką chyba jest tak samo, myślę, chociaż w sumie to jestem otwarty na nową muzykę i myślę, że wy, moi słuchacze, też, bo funduję wam ciekawe znaleziska, mimo że to nie są nowe numery, ale na pewno nie wszystko znacie. Moi drodzy, Radio Odzew, najlepsza muzyka na świecie i pod słońcem. Jest zew, jest muzyka. Ale wracając do muzyki, przed nami Jimi Hendrix. Tak, przeżywam fascynację gitarową, jeżeli chodzi o tą postać. I no może to, że on wszystko zagrał, co było do zagrania, to trochę na wyrost, ale na pewno wyznaczył kierunek gitary elektrycznej na wiele, wiele dekad. Niesamowity człowiek i takie postacie trafiają się, to prawda, rzadko, ale też chyba muszą trafić na odpowiedni czas na świecie, żeby się przebić. No, więc Jimi Hendrix przed nami, a tuż po nim, no to będzie niespodzianka, moi drodzy. W sumie to będzie niespodzianka. No.

I co? Jedno szybkie wejście. Moi drodzy, no dzisiaj krócej, musicie mi wybaczyć. Nie było stałego elementu, czyli tej szarej godziny, żeby się zastanowić nad sobą. W ogóle jak to brzmi? Musimy chyba zmienić to na jakieś takie zen albo medytację. Chyba tak. No, ale za nami Jimi Hendrix, utwór Along the Watchtower. Taka ciekawostka, jest to utwór Boba Dylana, który zrobił cover, Jimi Hendrix zrobił cover, no. Bardzo udany, co zresztą było słychać. A teraz puszczę wam, no, trzymajmy się wersji, że piosenka zagadka na koniec będzie, więc puszczam do was oko. Kuba Długosz, audycja winyl, godzina 19 w każdy poniedziałek. Całuję, ściskam, słyszymy się za tydzień. No, cześć!

Wracam ze sklepu. Stojąc w przedpokoju, zaglądam do wnętrza mieszkania. Patrzę, a ja przy biurku za komputerem siedzę. Jak to? Myślę. Przecież ja ze sklepu wracam. Podchodzę do biurka, siadam, patrzę na przedpokój, a tu ja ze sklepu wracam. A, myślę sobie, w porządku. Tylko czemu ja taki zdziwiony jestem? Takie leki biorę. Zenon odczuwał niepokój, jego nieustanną obecność. W sumie mógłby się już przyzwyczaić, ale niepokój ów był bardzo kreatywny. Co chwila zmieniał postać, nasilenie i przedmiot, z którym można by go powiązać. Czasami przeradzał się w lęk, momentami pozwalał sobie nawet eskalować w strach. Ale starał się nie nadużywać Zenona i nie szarżować po skali. Ale dbał o to, by się nie oddalać. Był na tyle blisko, by Zenon stale czuł jego obecność. Cóż, trzeba przyznać, że lęk po prostu bardzo lubił Zenona. I tęsknił, ilekroć Zenon wysmyknął mu się i zdołał wyluzować. Zenon słyszał głosy. Różne, czasem alty, czasem soprany, albo basy, albo te nory. Bywały głośne, natarczywe, albo ciche i spokojne. Najczęściej coś mówiły. Jeden z głosów kiedyś powiedział mu, że to niedobrze, że je słyszy. Te głosy znaczy. Z tego powodu, że na pewno jest wariatem. Zenon zmartwił się trochę, bo nie chciał, bo niby co z tym zrobić. To jednak kłopot. Postanowił pójść do lekarza, takiego od słyszenia głosów. Na szczęście pan doktor go uspokoił. To bardzo dobrze, że pan słyszy głosy. Gdyby pan nie słyszał, to trzeba by się udać do laryngologa. Gorzej jakby pan widział głosy. I wtedy Zenon usłyszał kolor.

Zenon w końcu się zdecydował. Coś z tym trzeba zrobić, bo dłużej już tak nie da rady. To już najwyższa pora. Ale sam sobie z tym nie poradzi, bo to jakby sam się chciał za uszy wyciągnąć z grządki porów. Gabinet pana psycho. Na tabliczce nazwisko, pory przyjęć, na ścianach dyplomy i instrukcja na wypadek pożaru. Krążył wokół już któryś dzień. Łaził, obserwował, zapamiętywał. Liczył zapalniczki. Wreszcie zjadł pora i zdecydował. W poczekalni siedziało kilka osób. Mierzyli się wzrokiem ostentacyjnie albo taksowali ukradkiem, zastanawiając się, czy na przykład reszta czekających pacjentów wie, że tak naprawdę nie istnieją. Albo że on ich od razu rozszyfrował i rozpoznał, że są jaszczurami. Lub z politowaniem i współczuciem patrzył na resztę biedaków nieumiejących latać. Człowiek karp nerwowo zwilżał skrzela za uszami, a człowiek nic? Nic. Zenon pobieżnie oglądał plakaty zachęcające do trzeźwości czy innych ekstrawagancji, do zdrowego odżywiania i higieny. Myj ręce przed jedzeniem. Bez sensu, pomyślał. Dlaczego tylko ręce? A jeżeli będę chciał jeść nogi? Człowiek szpak próbował kukać, ale chwilowo nie miał do czego. Doktor zdawał się nie słuchać Zenona, a należącej przed nim otwartej dokumentacji usiłował postawić ołówek na sztorc. Szpiczastym grafitem do góry, ale zaokrąglona starta gumka uniemożliwiała pożądaną figurę, choć teoretycznie taki punkt, w którym ów ołówek stanąłby samodzielnie, na pewno istniał. Doktor był uparty. To cenna cecha u ludzi nauki. W końcu przyjdzie na to pora. A co pan tam trzyma pod płaszczem? Spytał doktor, nie przerywając ołówka. Trzonek, odparł Zenon. Od topora. Doktor usiłował zmusić ołówek i był tym tak zaabsorbowany, że biedny ołówek poczuł się głupio, nie wiedział już, co robić, przecież w końcu nie był tępy. Cisza była zakłopotana, bo w sumie nie powinno jej tu być. Czuła się, jakby ją ktoś śledził i przyłapał. Zenon po wielu nieistotnych, urywanych w połowie zdaniach wreszcie policzył w pamięci wszystkie zapalniczki i wykrztusił: bo panie doktorze, stale mi się wydaje, że za kimś łażę, że kogoś śledzę. Doktor odłożył na chwilę umęczony ołówek, powoli wstał i przeszedł na drugą stronę biurka. Popatrzył na Zenona znacząco, jakby dał znać, że już, zaraz. Przysiadł na blacie i konfidencjonalnie pochylił. Jeszcze tylko szybkim, uważnym spojrzeniem obrzucił wszystkie kąty, jakby upewniał się, że są sami. Skupił spojrzenie gdzieś za jego ramieniem i z wielkim naciskiem wyszeptał Zenonowi do ucha. Niech pan teraz bardzo uważa. Niech się pan skupi, bo od tego wiele zależy. To bardzo ważne. Przede wszystkim absolutnie niech się pan nie ogląda, bo... Uwaga! Zawiesił teatralnie głos, po czym wysyczał jak konspirator największą tajemnicę. Za panem!
stoi! Niestety, Zenon nie potrafił opanować odruchu. Było już za późno. Za plecami Zenona nie było nikogo.

prezent. Z racji zawodu znałem to miasto. Znałem dobrze, bo poruszałem się po nim nieustannie. Koloryt każdej dzielnicy, szczegóły architektoniczne, ulice, komunikacje i ludzi. Sprzedawców przed sklepami zapraszających do wnętrza, policjantów patrolujących swoje rewiry, dorożkarzy i cyklistów, przekupki i drobnych saniaczków czekających na okazję. Tego malarza znałem z widzenia. Czasem, gdy nie śpieszyłem się aż tak, przystawałem, patrząc mu przez ramię. Nie znam się na nowoczesnej sztuce. Właściwie to nie znam się na sztuce wcale. Czasem jakiś obraz mi się podoba lub nie. Tutaj trudno było mówić o podobaniu, bo patrząc na to samo miasto, na ten sam kawałek ulicy, kompletnie nie poznawałem go na płótnie. Wzruszałem ramionami. Pewnie znajdzie jakiegoś snoba, któremu to wepchnie, ale może to zatytułować ulica X, jak i równie dobrze ulica Y, albo zgoła Zuzanna w kąpieli. Nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy miasto zaczęło się zmieniać. Linie zaczęły być wijącymi się wężami, albo w najlepszym razie łukami. Kolory jak w diabelskiej zupie. Całe fragmenty, całe kwartały zmieniały się tak, że gubiłem się we własnym mieście. Ludzie przechodzący na tle dotkniętych paraliżem kamienic zmieniali się, jakby przechodzili za pofalowanym, kolorowym szkłem. I nie zwracali na nic uwagi, kiedy próbowałem ich zapytać, pokazując ewidentne zmiany i deformacje, uwalniali się ode mnie jak najszybciej i oddalali, oglądając z obawą przez ramię. Starałem się pozostać przy zdrowych zmysłach, ale skoro widzę to tylko ja? Zbliżały się moje urodziny. Żona chodziła z konspiracją wymalowaną na twarzy, już uradowana niespodzianką, jaką mi sprawi. Właśnie miałem zapalić papierosa, kiedy ze zdumieniem zobaczyłem, że mam zielone dłonie po 6 palców, a każda ma

które teraz miałem na czole. Popędziłem do domu, plącząc się w odnóżach i udając, że nie widzę monstrum ścigającego mnie z boku we wszystkich witrynach. Żona przerażona spoglądała to na mnie, to na sztalugę, przed którą siedział ten malarz. Obok stało moje zdjęcie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Wotowara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa góry czy kamienie. Wotowara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Wotowara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako sejda, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Mistyczna Wotowara. Ta góra położona w Karelii jest otoczona tajemnicą i mistycyzmem. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że duchy zamieszkują tutaj święte miejsca, takie jak drzewa góry czy kamienie. Wotowara, uważana za świętą dla ludu Sami, jest jednym z najbardziej mistycznych miejsc na świecie. Ta enigmatyczna góra była również starożytnym miejscem pogańskim i do dziś przyciąga neopogan, którzy uważają ją za szczególnie ważną. Karelia, region o historycznym znaczeniu dla Finlandii, Rosji i Szwecji, skrywa wiele archeologicznych skarbów. Na wschodnim brzegu jeziora Onega, drugiego co do wielkości jeziora w Europie, odkryto około 1200 rytów skalnych, datowanych na 5-6 tysięcy lat temu. Znane jako petroglify Onega, te niesamowite ryciny skalne zostały celowo wykonane, aby obrazować niesamowite rysunki, przypominając prehistoryczne kino. Jednak to Wotowara przyciąga najwięcej uwagi swoimi niezwykłymi głazami, znanymi jako Seida, które były święte dla kultury Sami. Te głazy, choć wyglądają jakby precyzyjnie cięte, są naturalnymi formacjami powstałymi po cofnięciu się lodowca około 10 tysięcy lat temu. Lud Sami uważał te głazy za święte i wierzył, że w tych magicznych kamieniach mieszkają duchy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich zainteresowanych. Władysław Bałtycki się kłania z archiwum 4AD. Tak nazywa się ta audycja i przedstawiamy znaczące płyty znaczącej wytwórni. Dziś płyta zespołu Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas. Tak nazywa się ta płyta. Płyta została wydana 17 września 1990 roku. I jest to szósty album studyjny tego szkockiego dream popowego zespołu. Został wydany, jak już mówiłem, 17 września 1990 roku. I jest to drugi album zespołu wydany przez dużą wytwórnię w USA po Bluebell Knoll z 1988 roku. Heaven or Las Vegas zadebiutował na 7. miejscu na liście UK Albums Chart i na 99. miejscu na liście US Billboard 200, stając się najbardziej komercyjnym sukcesem zespołu. Ostatecznie sprzedał się w 235 tysiącach egzemplarzy w 1996 roku według Billboard. Album został uwzględniony w książce 1001 Albums You Must Hear Before You Die i został wybrany numerem 218 w trzeciej edycji Colin Larkin's All Time Top 1000 Albums. W 2020 roku Rolling Stone umieścił go na 245. miejscu na swojej liście 500 Greatest Albums All of Time. Album był tematem programu Classic Scottish Albums stacji BBC Scotland w 2007 roku. Mimo że prezes 4AD Ivo Watts-Russell uznał go za jedno z najlepszych wydawnictw swojej wytwórni, pod koniec 90 roku rozwiązał kontrakt z zespołem, ponieważ jego relacje z tym zespołem uległy pogorszeniu. Krytycy muzyczni określili Heaven or Las Vegas jako nagranie dream pop i ambient pop. Album zawiera psychodeliczne, eksperymentalne i elektroniczne tekstury, szczególnie w pejzażach dźwiękowych. Heaven or Las Vegas ukazuje muzyczną ewolucję, a muzyka staje się bardziej przystępna, cieplejsza i bardziej zachęcająca. W okresach narkotycznych zespołu ich muzyka stawała się bardziej ekstatyczna. Zaczęli włączać synkopowane, taneczne rytmy i wciągające tekstury syntezatorów. Gra na gitarze Guthrie została opisana jako dzwoniąca. Gra na basie Raymond jako złowieszcza i pulsująca, a wokal Fraser jako hipnotyzujący, a jej wysokie nuty zostały scharakteryzowane jako brzmiące anielsko. Max Friedman Spaced ocenił, że zespół praktycznie wprowadził koncepcję glosolalii do muzyki pop i trudno byłoby wyraźnie zrozumieć więcej niż kilka przelotnych fraz. Teksty Fraser zostały opisane jako raczej niezrozumiałe lub nieznacznie bardziej zrozumiałe. A Richard Jones stwierdził, że jeśli grałeś w Heavens lub w Heavens or Las Vegas około 10 tysięcy razy, możesz być w stanie odróżnić utwór od siebie, a nawet przyczepić się do kilku tekstów. Pomimo że większość tekstów Fraser pojawia się w językach obcych językach, co podsumowuje jako lenistwo i złą dykcję, przypisała bardziej rozpoznawalne słowa na albumie wpływowi Lucy Bell. Album spotkał się z uznaniem krytyków. Andrew Perry z Select przyznał albumowi 4 na 5 gwiazdek i napisał, że Heaven or Las Vegas to Cocteau Twins w ich zwykłym, spektakularnym i enigmatycznym kontekście. Roger Morton z Vox napisał, w czasach, gdy każda inna grupa popowa wciąga w siebie wszelkie możliwe środki chemiczne, techniki lat 60. i hipnotyczne rytmy, by osiągnąć pożądany stan błogości, to dobry żart, że Cocteau potrafią to osiągnąć z tak wyraźną łatwością. Journal Tribune przyznał mu 4,5 na 5 gwiazdek i stwierdził, że z właściwej perspektywy potrafi przenieść słuchaczy do krainy zwiewnych marzeń. Barbara Allen z New Musical Express oceniła go 8 na 10 I mimo, że nie jest fanką Cocteau Twins, nazwał album pięknie brzmiącym albumem. Q Martina Estona przyznał mu 4 z 5 gwiazdek, entuzjastycznie stwierdzając, że Heaven or Las Vegas to ich najlepszy moment jak dotąd. Heaven or Las Vegas osiągnął 7 miejsce na liście UK Album Chart i 99 miejsce na liście US Billboard 200, stając się najbardziej udanym komercyjnie wydawnictwem Cocteau Twins. To już mówiłem wcześniej. Według Billboard do 96 roku album sprzedał się w nakładzie 235 tysięcy egzemplarzy. Według Pitchfork piosenka Love Tie Will Be Done Martiki zawiera próbkę 50-50 Clown. Płyta Heaven or Las Vegas została umieszczona na 90. miejscu najlepszych albumów lat 90. przez Pitchfork, który docenił bardziej bezpośredni wokal Fraser i złożoną kompozycję piosenek na płycie. Płyta została również uwzględniona w wydaniu z 2008 roku 1001 Albums You Must Hear Before You Die oraz w internetowej wersji podobnej do listy The Guardian. Można by było mówić i mówić, ale przejdźmy teraz do personelu. Elizabeth Fraser, wokal, Robin Guthrie, gitara, automat perkusyjny, Simon Raymond, bass, Andy Rumble, fotografia, Paul West, projekt, rękawa. Cokolwiek to jest. Oto tytuły utworów, które są przed nami. Sherry Colored Funk, Pitch the Baby, Eyes Blink Luck, 50-50 Clown, Heaven or Las Vegas, I Wear Your Ring, Fotz Politik, Wolf in the Breast, Road, River and Rail i na koniec Fru Fru Foxes in Midsummer Fires. Grupa Cocteau Twins, płyta, która się nazywa Heaven or Las Vegas, rok 1990. Posłuchajmy sobie.

0: telewizja.
1: Pozdrawiamy tam na chodniku też ludzi, w chodniku, na ulicy, ulicę Górniczą.
2: Ludziku.
1: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W strefie 51 testowano nie tylko amerykańskie maszyny, ponieważ w 1968 roku trafił tam radziecki myśliwiec MiG-21. Podczas wojny w Wietnamie MiGi masakrowały amerykańskie F-4, lecz pod koniec lat 60. CIA przejęło jedną z takich maszyn i przetransportowało ją do strefy 51. Była tam poddawana wszelkim testom, poczynając od sprawdzania silnika i radia, a kończąc na systemach hydraulicznych, a z przeprowadzonych badań jasno wynikało, że problemem nie są myśliwce, lecz amerykańscy piloci, którzy nie byli odpowiednio przeszkoleni. W związku z tym w strefie 51 narodziła się tajna inicjatywa, której celem było szkolenie pilotów do walki z migami.

Dobry wieczór Państwu, Super Mario Forte, jak co poniedziałek. Tym razem przywitałem się z Państwem piosenką zespołu Lil Pop Factory, piosenką pod tytułem Crushed and Crucified z roku 2007, zespół ze Stanów Zjednoczonych, i było tutaj słychać bardzo różne gatunki, trochę hard rocka, trochę psychodelii w takim, uważam, bardzo dobrym wydaniu. Będziemy słuchać dziś bardzo różnych rzeczy, niemniej jednak one będą jakoś, mam nadzieję, do siebie pasować. Kolejnym zespołem, którego posłuchamy, będzie ten zespół z Francji. Rzecz najstarsza dziś, bo rok 75. Zespół nazywa się Harlem Pop Trotters, a piosenka nosi tytuł Psychocross. Taki groove'owo-jazzowo-funkowy twór, bardzo ciekawy. Polecam.

I pomyślałem, że do tego będzie pasować coś z roku 76. Będzie to polski akcent, zespół Funk Factory, czyli Michał Urbaniak, który tutaj nagrał wszystkie dęciaki i skrzypce i chyba keyboardy. Rok 76, piosenka nosi tytuł Rien ne va plus. Paszczowo udziela się tu oczywiście Urszula Dudziak, ale nie wyłącznie słychać chórki, które dają klimat absolutnie nowojorski, amerykański i uważam, że pasuje to do poprzedniego kawałka. Posłuchajcie, rok 76, Michał Urbaniak w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

To był polsko-amerykański Michał Urbaniak z zespołem Funk Factory. A teraz inny klimat, klimat z Brighton, UK, rok 2024, zespół Baikonur z piosenką Postmodern Garage Sale. Jak już powiedziałem, coś innego, ale trzymające swój niepowtarzalny, uważam, klimat. Powtarzam raz jeszcze, zespół Baikonur.

A teraz przystąpimy do klimatu breakbeatowo-trip-hopowego. Rok 97, skład londyński, nazywają się Lunatic Calm, a piosenka nosi tytuł Leave Your Fear Behind. Posłuchajcie, to będzie znacznie szybsze i bardziej elektroniczne.

I będziemy powoli zjeżdżać, zaglądać w rejony Afrobitu. Tak to już tutaj się przyjęło. Będzie zespół Patchworks z piosenką Ethiopian Groove. Oni są z Francji, a płyta ukazała się w roku 25, więc jedziemy coraz bardziej śmiało z Afrobitem.

I znów Afrobeat, tym razem Tony Allen, zespół La Boa, a piosenka nosi tytuł Ale, rok 2025, oczywiście Francja. Jedziemy.

i dalej bez zmian, ale jakieś tam zmiany słychać. Mam nadzieję, że nie jest to dla Państwa nazbyt nużące. Tym razem zespół The Sorcerers i piosenka pod tytułem Elephant. To Wielka Brytania, Anglia i rok 2020. Słuchajcie słonia, który na koniec troszkę zaryczy.

zespół Sorcerers z piosenką Elephant, który na koniec troszkę tam zaczął śmiało wywijać na trąbie. A teraz RPA i Francja, taka kolaboracja zespół Bibi Tanga i The Solenites z piosenką Afro Groove on the Move, rok 2020. Piękne, fantastyczne, wesołe granie, do którego serdecznie zapraszam.

To był Bibi Tanga i Salenitas, a teraz ponownie Francja. Rzadko bywa tak, żeby tych kolaboracji i zespołów francuskich było tak dużo w jednym wydaniu. Dziś tak się zdarzyło. Tym razem zespół Magic Source z piosenką Rainy Afternoon in Paris, rok 2023, wyścigi na dęciakach, bardzo, bardzo polecam.

Tym razem poważnie skonstruowany skład, bo Włochy, Anglia i Maroko, rok 2026, rzecz tegoroczna, nazywa się Savana Funk, a piosenka po prostu Lfen. Taki przesympatyczny snój, uwielbiam głos i sposób śpiewania tego wokalisty. Proszę posłuchać, może ktoś się zachwyci, tak jak ja.

I ponownie polski akcent, drugi w dzisiejszym wydaniu, drugi i ostatni. Dziś wieczorem zespół Warsaw Afrobeat Orchestra, rok 2013 i utwór pod tytułem Only Now. Warszawska formacja, jak wynika z tytułu, a niekoniecznie musi tak być, tym razem to prawda. Warsaw Afrobeat Orchestra, Only Now.

I tym samym dojechaliśmy niemalże do końca. Została jedna piosenka, co daje nam łącznie 13 utworów dzisiejszego wieczoru, czyli mniej więcej tyle, co zwykle tutaj mi się mieści. Na koniec zespół z UK, The Haggis Horns i piosenka Traveller, rok 2006, czyli można sobie policzyć, minęło lat 20. Ten zespół jest dość, mam nadzieję, znany, ponieważ grałem go niejednokrotnie. Mało tego, że mam nadzieję, że znany, to przeze mnie bardzo lubiany i zawsze czekam na ich nowe rzeczy, na ich płyty. Jakoś tam udało im się dotychczas troszkę ich nagrać. Zapraszam Państwa do słuchania kolejnego zestawu, który pojawi się niebawem, mam nadzieję, że za tydzień. Będzie jak zwykle, podobnie do dziś, może troszkę mniej Francji, bo sam jestem zaskoczony tym, co mi tutaj wyszło, ale dobierałem troszkę po okładkach, troszkę klimatycznie. W przypadku Harlem Pop, Trotters i Funk Factory Urbaniaka to klimat i rocznik skłonił mnie do tego, żeby takich ze sobą zestawić i w ogóle dziś ich tu zmieścić. Życzę udanego wieczoru, dobrego tygodnia i zapraszam do słuchania moich kolejnych zestawień. Będzie mi niesłychanie miło, kiedy będę miał świadomość, że ktoś jest tam po drugiej stronie. Dobranoc Państwu, Super Mario Forte.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Minęła 16:30. Do hymnu.

Top 10 najlepszych duetów w historii Polski to na pewno jest Lica i Hans z Pięć Dba Dębiec, którzy stworzyli gdzieś dawno, dawno temu formację Lux Torpeda. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Dzisiejszy program będzie wyjątkowy z tego względu, że będzie sama polska dobra muzyka. Przede wszystkim, że swoją playlistę nazwałem Silva Rerum, czyli Las Rzeczy. I to rzeczywiście będzie to taki dźwiękowy Las Rzeczy, gdyż no... Płyta Robaki, z której pochodzi tenże wspomniany utwór Lux Torpedy, no ma swoje lata, gdzieś tak z 10-12 nawet lat. Swoją drogą chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich tych, którzy obecnie oglądają Puchar Polski w piłce nożnej, bo jednak ten utwór zagrzewa mocno do walki. Nie będę stawał po której ze stron obecnego konfliktu, jeśli chodzi o piłkę nożną na Morawie, no bo ten program nagrywam obecnie gdzieś przed majówką, a teraz słyszycie go w trakcie majówki, więc tym bardziej może być inaczej, jeśli w ogóle będziecie go słyszeć po majówce. Jeśli w ogóle będzie jakaś powtórka, chociaż no w pewnym sensie jakoś uwinąć się trzeba, żeby wam coś sprezentować fajnego. I tak się składa, że parę takich ciekawostek będzie, chociaż w zasadzie to będą znane, dobre, ciekawe utwory znanych, dobrych, ciekawych artystów, w tym także jednego, czyli Tomka Budzyńskiego, bez którego nie byłoby na pewno tegoż pięknego zespołu, jakim jest Armia.

koncert oczywiście związany z płytą czy projektem Soul Side Story. Można byłoby powiedzieć jeden z najgłośniejszych zespołów, który łączy ze sobą i proste, dosyć ciekawe poetyckie teksty i taką chrześcijańską muzykę i przy okazji też nawet takie brzmienia typowo hard rockowe, też troszeczkę wykraczające poza taką śmieszność rzeczywistości, ale nie mówiąc o tym wprost. Co jest to bardzo dla mnie jakoś piękne w tym wszystkim. Z kolei jednak chciałbym też jednocześnie przestrzec was przed skutkami na pewno wychodzenia na dwór, jeśli chodzi o wdychanie jakichś oparów, dlatego że dobre 40 lat temu nasi przodkowie za bardzo tego nie dostrzegali i w końcu stało się, co się niestety stać miało. Doszło do wybuchu reaktora RMBK 1000 w elektrowni w Czarnobylu, w której doszło do poważnej niestety katastrofy, której skutki odczuwano oczywiście masowo, także i na terenach dzisiejszej Ukrainy, na terenach naszych oczywiście. Ta chmura radioaktywna przywędrowała do nas z ZSRR i ona unicestwiła mnóstwo osób i przede wszystkim też także mnóstwo ludzi zachorowało na choroby popromienne i też działy się naprawdę już straszne chwile też związane z tym, co oczywiście też my przeżywaliśmy. Na tyle dobrze, że jakoś wytrwaliśmy to wszystko, bo byliśmy sprytnym krajem, które też skombinowało sobie ten jodek do picia z wanylugolą w różnych sklepach i to było powszechnie dostępne, ale w niektórych krajach niestety nie mieli tego szczęścia i skutki są niestety obecne do dziś, w związku z tym, że jednak jest parę takich tekstów kultury, które też nawiązują do obecnej katastrofy, do byłej oczywiście katastrofy w Czarnobylu, ale do obecnej też wizji tego wszystkiego, co my widzimy po latach. I chciałem akurat zaprezentować pewien zespół, który na pewno możecie znać z kilku płyt, a nawet także z krótkich long play, jakim jest Czarnobyl Zdrój.

Dosyć charakterystyczny wokal, no i przede wszystkim też tekst. Gryząc chleb, nie możesz być inny. No, to dosyć ciekawa refleksja i też mówiąca o tym, na ile tym samym potrafimy wytrwać we własnej skórze, gdy no, grozi nam niebezpieczeństwo, zeprząt i stajemy przed obliczem samego, no niestety, rażenia wielkiego reaktora, czy nawet też przed całkowitym zgłupieniem, czy różnymi fasadowymi no, niebezpieczeństwami, które nadciągają do nas oczywiście nawet także za pomocą mediów, za pomocą też także no, ludzi, którzy są nie do końca prawi i sprawiedliwi. To jest no pun intended oczywiście, ale no wiecie jak to w tym wszystkim bywa. Płyta Kraina Pustostanu Myślowego z 1995 roku. Całkiem nawet dosyć świeża i nawet brzmi fantastycznie po latach. A skoro mowa tutaj o płytach, które brzmią dobrze po latach, nawet kiedy one są starsze ode mnie, w 1989 roku pewien trójmiejski zespół pod wodzą Jarka Janiszewskiego postanowił wypuścić Taniec Lekkich Goryli, czyli taki fundamentalny, że tak powiem, album dla trójmiejskiej sceny alternatywnej, który na tyle jest tym samym no, przyzwoity i przede wszystkim pamiętam doskonale, jak kiedyś przepracając Facebooki muzyczne, m.in. profil Zapomniany Polski Rock, to tam fragmenty tejże płyty się pojawiały. I do tej pory nawet nie wiedziałem, co to właściwie Bielizna i jaką muzykę gra, aż w końcu usłyszałem Stefana, czyli historię o pewnym, no, styranym życiem bokserze. No i wszystko stało się jednak jasne.

Wiem, co teraz chcecie ode mnie usłyszeć, że to jest polskie The Smiths, ale jednak no, bielizna jest oryginalna sama w sobie, więc nie będę tutaj do nikogo porównywał z wielkiego świata, bo no to cóż, jest to jeden z naprawdę najpiękniejszych i najciekawszych kąsków, jeśli chodzi o przełom lat 80. i 90. w polskiej muzyce, więc warto po niego sięgnąć kiedyś. No, może na pewno w Narcyście jeszcze gdzieś tak miejsce swoje znajdzie przy jakiejś okazji. No to teraz ze względu na to, że nieco chciałem przełknąć, to chciałbym wam powiedzieć, że no, wiele typowych sytuacji zdarza się dzisiaj w naszej pięknej politycznej scenie, że niestety pewne piosenki mogą być komentarzem, czy też także no, protest songiem przeciwko temu, co nazywamy taką zwyczajną normalnością, bądź też nienormalnością, która jest skierowana oczywiście ze wszystkich stron, niezależnie od tego, czy prawa, czy lewa, czy nawet środkowa, no to zawsze trafiamy na to jedno i to samo. No i w związku z tym zespół Szklane Oczy i Marta Grąbczewska wraz z dziewczynami postanowiły oczywiście wziąć się za bary za to na albumie Rzeczywistość i z tego pochodzi oczywiście piosenka Orzełkowo. No ale skoro chciałbym zrobić taki wyjątkowy kącik, troszeczkę polityka,

Fiction w dzisiejszym wydaniu, no to będzie oprócz tego utwór T-Love z ostatniej płyty Alright, poseł RP, najpierw Szklane Oczy.

Więc jeśli będziecie przy grillu, przy karkówce, czy nawet przy boczku zajawiać coś o obecnych sprawach politycznych, to lepiej puśćcie im te utwory w Radio Odzew i miejcie oczywiście to wszystko z głowy, bo jednak po co się tym przejmować, skoro my tak naprawdę wiele ciekawszych rzeczy jako naród stworzyliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc osobom chorym na raka. Tutaj duże podziękowania dla Łatwoganga i dla całej ekipy za to, że no zrobili to coś, co jest niemożliwym kompletnie, jeśli chodzi o samą akcję charytatywną, ale udało im się zebrać prawie cały budżet polskiego NFZ na działalność samych oddziałów onkologicznych, jak i też na te leczenie tychże różnych osób, oczywiście, którzy mają różne nowotwory, więc no naprawdę chylę czoła. No sam zresztą włączyłem się do tej akcji, też udostępniając zrzutkę, no bo niestety pieniędzy nie mogłem dać z obiektywnych powodów, ale no my jednak jako naród lepiej sobie rządzimy, czy nawet radzimy rządząc innymi niż sami politycy. Skoro tutaj mowa tutaj o T-Love, on wydał kiedyś taką bardzo popularną piosenkę o Warszawie, ale myślę, że tamci zaśpiewają o tejże Warszawie dużo lepiej. To Lady Punk.

Mimo tych lat na scenie, które mają, a mają ich 45, no to zarąbiście im się śpiewa. Są młodsi trochę od Stonesów, chociaż znając wiek pana Janusza, no to co można byłoby powiedzieć o Micku Jaggerze, który też nieźle wygląda jak na swój wiek i przy okazji Stonesi też wydadzą w lipcu kolejny nowy album, więc kurczę, no... Naprawdę, czasem myślę sobie, że jednak starcza moc wiele może, nawet bardziej od tej młodszej, coś mi kompletnie zrymowało. No to cóż, chciałbym zaprezentować teraz wam coś takiego, co by było, gdyby zamiast Maćka Maleńczuka w Pudelsach grałaby Kora. Brzmiałoby na pewno dosyć nie najgorzej, zresztą posłuchajmy.

Belli Pupi nie mogłem niestety znaleźć, ani nawet ściągnąć takowej wersji, ale no okazało się, że jednak reggae, kocia muzyka, no to no, przewidzieli oni przyszłość Bienias wraz z Korą doskonale, że no wielu będzie sympatyków tejże muzyki, także szukało szczęścia także na polskim rynku, no ale nieco się jednak przeliczyli. Z kolei troszeczkę takich reggae nie do końca klimatów, no to mógłbym wam nawet polecić coś, co bardzo chciałem zaprezentować zawsze tutaj w radiu, ale niestety no nie chcę być infantylny ze względu na to, że tą płytę już mieliły już wszystkie stacje radiowe i tenże projekt Jugoton, który no jest zasługą Grześka Brzozowicza jako takiego, powiedzmy, frontmana prawie wszystkich projektów muzycznych w tym kraju, szczególnie także tego, który się za bardzo nie zna na kobietach, ale no to już racje estetyczne po jego stronie zostawiam. No to mianowicie mówiąc, sam album Jugoton dla mnie jest kultowy z tego względu, że w telewizji pojawiały się bardzo fajne teledyski właśnie do singli typu Malciki, typu tam nawet także no do samego rzadko widuje się z dziewczętami, chciałem powiedzieć, właśnie Paweł Kukiz i Kasia Nosowska razem śpiewali. No i chciałem tu właśnie zaprezentować coś mniej znanego, a coś, co kompletnie nie jest przemielone. Mowa tutaj o utworze nagranym z Olafem Triglasowem, który opowiada piękną, nadmorską, że tak powiem, opowieść. Falochron.

późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę, całą noc dla siebie mam. Łyk z butelki mnie rozgrzeje, mokry wiatr pod kurtkę wlazł. Na tym bulwarze zawsze wie, od kiedy razem nie ma nas. A może swoim życiem żyje, komu tak szumi, któż to wie. Może rybakom, co mieszkają w starym kitrze gdzieś na dnie. Liczę światła statków na redzie, wiem, że tam też nie śpi ktoś. Kręta ścieżka.

Latarnia puls mierzy uparcie. Stado żurawi w porcie śpi. Tylko falochron stoi na warcie. Czy ja to ja, czy mi się śni? W powietrzu czuć zapach bursztynu. Tak zawsze pachniał ojciec mój, kiedy z morza wracał do domu. Odespać marynarski znów. Tyle razy stąd uciekałem i powracałem razy z tobą. Pytam się sam, czy rację miałem, choć dobrze wiem, że to był błąd. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam.

gra muzyka. Może to wiatr na zbliższa gra. Może to sen schizofrenika. Może wymyślam wszystko ja. Mokra twarz to pewnie od wiatru. W gardle drapie ostatni łyk. Kiedyż w końcu zacumuję mój starany życiem bryk. Późną nocą na bulwarze, na falochronie siedzę sam. Trochę wspominam, trochę marzę. Całą noc dla siebie mam. Zamiast tych ust butelkę całuję. Ona też kłamie, lecz

No, powiem szczerze, jakoś łapię się troszeczkę na tej myśli, że Oleg Deriglasow jest naprawdę świetnym kompozytorem, więc pozdrawiam go serdecznie, chociaż on w tym utworze nic nie maczał palców za specjalnie, bo to był pewien jugosłowiański, punkowy chyba, czy reggae-dubowy standard. No ale w wersji akustycznej też Olaf Deriglasow kiedyś nagrał na swoją płytę materiał właśnie z tegoż utworu Falochron, więc powinno być wszystko okej. Okay. Szczerze mówiąc, no to jest piękne do słuchania w takie letnie, już powoli zaczynające się białe noce i patrzenie tutaj nad morze, gdzie wszystko płynie, te statki, czy nawet różne piękne horyzonty, które się przemierza tymi statkami. No, chciałbym kiedyś popłynąć takowym. To teraz będzie troszeczkę nieco sentymentalnie, choć radośnie i miłośnie zarazem, bo Supergirl and the Romantic Boys wydali, że tak powiem, no jakieś 2-3 płyty w swojej karierze, chociaż w zasadzie mówiąc, jeden z najpiękniejszych hitów, który wyprodukowali, to na pewno jest ten, o którym się domyślacie, że on jest taki romantyczny, że warto go zacytować, mimo tego, że jednak pora za specjalnie, że tak powiem, majówkowa nie nastraja gdzieś tak wczesna do tego, żeby podejmować jakieś romantyczne, że tak powiem, rozboje, a wieczorem może kto wie,

trochę taki lepszy synth pop, nieco nieodbiegający od standardów disco polowych, ale no, podobny do kombi, wprawdzie mówiąc. Supergirl and Romantic Boys, oczywiście polecam wam tą kapelę, żeby jeszcze bardziej zgłębić ich dyskografię, bo jednak, no, mają w sobie mnóstwo tych takich petardowych utworów, które warto się w nie zaopatrzyć. Wprawdzie, przepraszam, wprawdzie mówiąc, nie powinienem prezentować oczywistych utworów, które zostały przemucone przez tysiące razy przez inne stacje, ale skoro mam duży sentyment do tej płyty zespołu Mysłowic, no to jednak muszę się odważyć na to, żeby zaprezentować coś, co troszeczkę mnie definiuje jako człowieka, który też jakoś się na tej płycie wychował.

Prawdzie mówiąc, Artur Rojek to nie tylko korowa Milky Bar, jeśli chodzi o jego twórczość w międzyczasie tych wszystkich pierepałek związanych także z pobocznym oczywiście projektem Leny Valentino, ale no, korowa Milky Bar moim zdaniem jest jednym z najciekawszych albumów, jeśli chodzi o początek XXI wieku. Jak Uwaga, jedzie tramwaj też jest takową płytą. No ja jakoś nie rozróżniam, bo nie jestem takim mocno fascynatem, ale jednak tamte oba projekty podziwiam najbardziej za no, szczerość i oryginalność. Mimo tego, że jednak już dobrych parę lat minęło, no... Chciałbym teraz, no, że tak powiem, zakończyć jakoś optymistycznie, chociaż wygląda na to, że jednak my żyjemy w takim czarno-białym świecie, o którym śpiewał Kazik też z grupą Jugoton, która musi się pojawić po raz drugi pod sam koniec Narcysty, który dzisiaj był w pełni polski i z tej okazji życzę wam wszystkiego dobrego. Oczywiście niech flaga łopocze na wietrze, niech grill się smaży, niech znajomi was odwiedzają, niech będzie miło, fantastycznie i po polsku przede wszystkim, bo my żyjemy oczywiście w tym kraju, mimo tych wszystkich cierpień, jakie nas spotykają codziennie, ufajmy, że jednak jesteśmy w tym razem. Do usłyszenia za tydzień, Adam Pachołek, trzymajcie się, bajow!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić piosenkę, album artystki, która się nazywa Jennifer Lara, a płyta nazywa się Studio One Presents Jennifer Lara. Taki prozaiczny tytuł. To pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika roots. Klasyczny rock spotyka się z two-step soul, a wszystko to w zabójczych rytmach Studio One. Ten limitowany album to prawdziwa perełka od Jennifer Lary, która z pewnością szybko się rozkręci. Jej zachwycający album, pierwotnie wydany w latach 70., zawiera takie przeboje jak I'm in Love, Consider Me, Where Have All the Good Men Gone i wiele innych. Lara nagrała ten debiutancki album z Coxon Dot w legendarnym Studio One, a sesje odniosły natychmiastowy sukces. Teraz mamy możliwość, ażeby sobie tego posłuchać. Oto utwory. Ja jeszcze dodam, że płyta została wydana w roku 1980. Pierwszym. Oto lista utworów. A Woman, A Change Is Gonna Come, Heart So Good, Close To You, Impossible, Loving You, Our Love, Love and Harmony, Ain't No Love, Rocking Tonight. Jennifer Lara, płyta Studio One Presents Jennifer Lara, rok 1981. Posłuchajmy.

Płaszcz na pogrzebie. Płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie koszką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

płaszcz się stara, zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy, płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, znaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni.

This is the symbol of the world. The bed of Satan. They say.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program Na Żywo, gdzie prezentujemy płyty koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Gary'ego Newmana. Płyta z roku 1981, aczkolwiek nagrana we wrześniu 1979 roku. Płyta nazywa się Living Ornaments 79. Płyta została wydana przez Beggars Banquet Records. Album został nagrany w Hammersmith i Odeon, tak jak mówiłem, we wrześniu 79. W 81 roku został ponownie wydany jako limitowany zestaw pudełkowy z Living Ornaments 80. Rozszerzona wersja z 21 utworami, z której będziemy dzisiaj słuchać, została wznowiona na podwójnej płycie CD w roku 1998, a zremasterowana wersja została ponownie wydana w roku 2005. 9 utworów z oryginalnego Living Ornament 79 znalazło się na 1979 The Live Apps, płycie dostępnej dla tych, którzy kupili rozszerzoną dwupłytową wersję The Pleasure Principle na stronie internetowej Newmana w roku 2009. Living Ornament 79 to jeden z dwóch oficjalnych albumów koncertowych z trasy koncertowej Newmana z lat 1979-80, zapowiadanej jako The Touring Principle i zapis jej pierwszego etapu. W 2008 roku wytwórnia Newmana wydała Engineers, nagrany podczas finałowej części trasy w maju 1980 roku. W tym samym roku zmontowana wersja koncertu z września 1979 roku została wydana na wideo pod tytułem The Touring Principle 79, a do nagrania dodano specjalne efekty wideo z tamtych czasów. Na wideoklipie znalazły się utwory Me, I Disconnect From You, ME, We Are So Fragile, Every Day I Die, Conversation, Remember I Was Vapor, On Broadway, Down in the Park, My Shadow in Vain, Our Friends, Electric or Strux. Sam koncert poprzedzony był na oryginalnej kasecie teledyskiem promocyjnym do utworu Cars. W 2009 roku The Touring Principle 79 wydano na DVD z tą samą listą utworów i bez efektów wideo, choć oryginalna wersja wideo z efektami jest dołączona jako materiał dodatkowy. Na płycie DVD nie ma teledysku do Cars, ale jest na niej 34-minutowy wywiad z Newmanem z 2009 roku, w którym wspomina on oryginalną trasę koncertową z roku 1979. Wszystko zostało nagrane w składzie. Gary Newman wokal, Paul Gardiner bass, Chris Payne klawisze, altówka, Seth Sharpley perkusja, Billy Curry klawisze, skrzypce, Russell Bell gitar. A oto utwory, których doświadczymy za chwilę. Tak jak mówię, 21 utworów z wydanej w roku 1998 reedycji. Więc dysk pierwszy to było intro, Elaine, Me, I Disconnect From You, Cars, ME, You Are In My Vision, Something's In The House, Random, Every Day I Die, Conversation, We Are So Fragile. Na drugim dysku następujące utwory, Bombers, Remember I Was Vapor, On Broadway, The Dream Police, Films, Metal, Down In The Park, My Shadow In Vain, Our Friends Electric i na koniec Truck. Posłuchajmy więc sobie tej oryginalnej płyty. Gary Newman, rok 1981, Living Ornaments 79.

remember.

Thank you very much. This is an old B-side.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Dzień dobry, witam wszystkich, Władysław Bałtycki. Zapraszam na program Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Wszystko w Radiu Odzew. Prezentujemy listę przebojów programu trzeciego. Dlaczego to robimy? Dlatego, że te listy przebojów miały naprawdę wpływ na pewne sytuacje muzyczne w Polsce w tamtych czasach. Może teraz już nie jest to takie fajne jak kiedyś, ale do pewnego momentu było. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Dziś prezentuję notowanie numer 333 z dnia 23 lipca 1988 roku. W notowaniu tym statystyka bieżącego notowania, 40 utworów, 13 polskich, 27 zagranicznych, top główny, 30 utworów, 11 polskich, 19 zagranicznych, 3 nowości, 15 wzlotów, 12 spadków, bez zmian pozycji 3, utwory wypadające 3. W poczekalni było 10 utworów, 2 polskie, 8 zagranicznych, 2 nowości. No to co? Przechodzimy w takim razie do notowania 333. Na miejscu 40 nowość, grupa Fleetwood Mac i utwór Isn't It Midnight. Ja kiedyś mówiłem o zespole Fleetwood Mac. Dla mnie to zespół jednej płyty i to nie jest ta płyta, którą mam na myśli. Na miejscu 39 nowość, Deuter. Dziecięce uczucia. Deuter to w ogóle ewenement, chyba pierwszy raz w ogóle znalazł się na liście przebojów trójki. Prekursorzy punk rocka. Kellner liderem był tego zespołu, odszedł od nas parę lat temu, ale na szczęście zostawił parę nagrań, których warto posłuchać. No to posłuchajmy sobie. Na miejscu 39 Deuter, Dziecięce uczucia.

No i przechodzimy dalej. W tej poczekalni to naprawdę jest mało utworów, które będziemy puszczać. W sumie to w ogóle sporo jest tych rzeczy, które dzisiaj usłyszymy, ale ta poczekalnia naprawdę nam nie obrodziła. Bo na miejscu 38 spadek o 5 pozycji, grupa Demono, Do Ciebie Mówię. Zapomnijmy. Miejsce 37, Julio Iglesias. Gościnnie Stevie Wonder w utworze My Love. 37 miejsce, awans o 1 pozycję. Też dziękujemy panowi Juliowi i Stevie'emu. Na miejscu 36 John Anderson, spadek o 1 pozycję, Hold On To Love. I też może to było kiedyś fajne, ale to właśnie z naciskiem na kiedyś. Na miejscu 35 spadek o 1 pozycję, Bruce Hornsby and The Ranch i utwór The Valley Road. Przechodzimy dalej. Na miejscu 34 Elton John, awans o 2 pozycje, I Don't Wanna Go On With You Like That. Mimo całej sympatii dla pana Eltona Johna, to po prostu odpuszczamy sobie ten utwór. Na miejscu 33 Tracy Chapman w utworze Fast Car, awans o 7 pozycji. Na miejscu 32 grupa Swans i cover Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Love Will Tear Us Apart. Awans o 5 pozycji. I teraz właśnie sobie wysłuchamy tych dwóch utworów. No bo przecież nie przyszliśmy tu gadać, tylko posłuchać fajnej muzy. No to co? Tracy Chapman, Fast Car, a potem Swans w znakomitym Love Will Tear Us Apart.

Znakomity ten utwór. Grupa Swans później poszła w takie sytuacje, no, quasi eksperymentalne bym nawet powiedział. Ja byłem na ich koncercie w Polsce dwa razy i tam Gira, tak się nazywa lider tego zespołu, mocno kombinuje. Ostatnio wydali płytę, w tym roku zresztą, która jest pożegnaniem z tego typu muzyką. Płyta trwa prawie 2 godziny. To jest dwupłytowy album. Dla fanów tego zespołu to jest wydarzenie i fajna muza, dla niefanów to jest męczące. Taka jest prawda. Ale Gira zapowiedział, że to już jest rozbrat z tego typu muzą. Wracają do tego, co robili wcześniej. I bardzo dobrze im to wychodziło. Dobra. Ostatnie miejsce w poczekalni, 31. awans za 8 pozycji. George Harrison, This Is Love. Mimo całej sympatii dla George'a, pomachajmy mu, bo to nie będzie. Nie będziemy tego słuchać. Za to wchodzimy do pierwszej 40, czyli to takie główne bieżące notowanie. Na miejscu 30 nowość Morrissey i mój ulubiony Every Day is Like Sunday. No bo niech tak będzie. Codziennie niedziela. Morrissey.

Na miejscu 29 z mora polskiej muzyki i myślę, że ogólnoświatowej, chociaż oni, tak szczerze powiedziawszy, na świecie zbytniej atencji nie przywiązywali do pani Czeczelewskiej, bo na miejscu 29 nowość Basia w utworze Time and Tide. Polacy jak zwykle wymyślili sobie idolkę pokoleniową. Dajcie ludzie spokój. Na miejscu 28 The Cure, spadek o dwie pozycje, utwór Fight, 15 tygodni na liście. A potem na miejscu 27 spadek także o dwie pozycje, grupa Aha w utworze Stay on These Roads, 16 tygodni na liście. Posłuchamy sobie tych dwóch utworów, z tym, że tak jak mówię, do zespołu Aha to ja mam taki ambiwalentny trochę stosunek. I nie wszystkie numery mi się podobają. Ten zalicza się do tych, które toleruję. Czyli na początek The Cure, utwór Fight, a potem Aha w utworze Stay on These Roads.

No i jesteśmy. Program ten nazywa się, tak dla przypomnienia mówię, Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Taki sobie tytuł wymyśliłem, którego nigdy nie mogę zapamiętać. I przedstawiamy tutaj historyczne notowania List Przebojów Trójki. Przechodzimy do miejsca 26, awans o 4 pozycje, Cher i utwór We All Sleep Alone. 2 tygodnie na liście. Mimo całej sympatii dla pani Cher i seksapilu, jaki ją wtedy otaczał, te 30 parę lat temu, no to nie puścimy tego. Na miejscu 25, awans o 2 pozycje, Toto i utwór Pamela. 4 tygodnie na liście. Następny wymysł komercyjny, zespół Toto, zespół, który powstał, bo muzycy sesyjni się nudzili i chcieli zrobić wielką karierę. No i zrobili, na pewno sobie wyrobili poważne emerytury, bo to się gra do tej pory, ale tego się nie da słuchać po prostu. Na miejscu 24, no nareszcie przechodzimy do konkretów. Na miejscu 24 spadek niestety o 5 pozycji, zespół Armia i utwór Saluto. 7 tygodni na liście. Ja pamiętam, to był ten okres, kiedy się wyjeżdżało z kraju. Bardzo dużo osób wyjeżdżało z kraju i to się wyjeżdżało na nie wiadomo jak długo. Żeby było śmieszniej, ta lista przebojów miała miejsce 23 lipca 1988 roku. Ja dzień wcześniej opuściłem Polskę i nie było mnie tutaj w sumie prawie 10 lat. Dlatego tak się patrzę na to, co oni tam wtedy grali, jak mnie już od jednego, jeden dzień mnie już nie było w tym kraju. I wcześniej wyjeżdżali moi przyjaciele i ja im właśnie puszczałem ten utwór. Na kasetach sobie nagrywaliśmy i wysyłaliśmy na pozdrę stąd gdzieś tam na koniec świata. Dobra, rozmarzyłeś się, panie Władku. Miejsce 23, spadek o 8 pozycji, The Sisters of Mercy. Utwór nazywa się Dominion. 6 tygodni na liście. W ten utwór był, on się składa z 2 części, Dominion the Mother Russia. Mother Russia. Druga część w komunistycznej Polsce nie była grana, bo oczywiście chodzi o mateczkę Rosję i nie było to ówczesnym notablom na rękę, więc nie puszczano. Puszczano tylko Dominion. My posłuchamy sobie całej piosenki. Tam jest na początek Armia i Saluto, a potem The Sisters of Mercy i utwór Dominion, Mother Russia.

Dobrze się tego słucha po latach. To jest chyba najlepsza płyta The Sisters of Mercy, Floodland. Pamiętam, jak ukazała się ta płyta i wszyscy się w niej po prostu zakochali. Na miejscu 22 spadek o 10 pozycji Bielizna i utwór Kołysanka dla narzeczonej Tapicera. 7 tygodni na liście. To są te bendy, tak wcześniej dzisiaj Deuter. Bielizna się też zaliczała wtedy do tych zespołów, które się przebijały do ogólnopolskiego mainstreamu. No, Bieliznie się to lepiej udało, Deuter zawsze został na tych pozycjach takich spalonych na tej w tej offowej strefie. Na miejscu 21 Kobranocka, Gorycz w chlebie. Awans o 8 pozycji. 2 tygodnie na liście. I to też dobry utwór, dlatego posłuchamy sobie Bielizny i Kobranocki. Kołysanka dla narzeczonej Tapicera, a potem Gorycz w chlebie.

Miejsce 20. Awans o 3 pozycje. Prince i Alphabet Street. 4 tygodnie na liście. Prince wtedy wiódł prym. I te jego płyty były nasączone tym takim eklektycznym funkiem, że po prostu wszystko drżało na ciele, jak się tego słuchało. Potem gdzieś to zaginęło, ale te pierwsze płyty z lat 80. po prostu są fantastyczne. Na miejscu 19. nowość, Chłopcy z Placu Broni i utwór Oela. I no tak, następny zespół, który się wtedy przebił się, no ale niestety, jak się to skończyło, wiemy wszyscy. Po kolei Prince i Alphabet Street, a potem Chłopcy z Placu Broni i utwór Oela.

Boguś Juszkiewicz miał ten dar do komponowania bardzo chwytliwych melodii. Może aranżacje nie były aż takie bardzo rockowe i tak bardzo takie ostre w tym roku, ale usłyszawszy to raz, przyczepiało się i nuciło się. Na miejscu 18 awans o 10 pozycji, 3 tygodnie na liście, Whitney Houston i Love Will Save the Day. A potem na miejscu 17 przebój z tamtych lat, spadek o 6 pozycji, niejaki Black i utwór Everything's Coming Up Roses, 7 tygodni na liście. Black mylił mi się potem z Becky.

Wiem, ale to nie taka muza i nie ci goście. Te dwa utwory zostawiamy i przechodzimy do miejsca 16. Tak jak w poprzednim tygodniu na miejscu 16 bez zmian Kult i Arachia, 19 tygodni na liście. To jest, można powiedzieć, hymn tamtych czasów. Nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ja na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Długo nie przywiązywałem chyba do tego zbytniej wagi. Dowiedziałem się po jakimś czasie, że to chodzi o mur berliński. Ta piosenka jest o berlińskim murze. Na miejscu 15 awans o dwie pozycje Sting i utwór Fragile. 37 tygodni na liście. Więc posłuchamy teraz dwóch utworów. Dzisiaj nam takie po dwa utwory wchodzą. Przed chwilą dwa bendy były, których nie puściłem, a teraz dwóch artystów, których wysłuchamy. No to po kolei Kult i Arachia, potem Sting i Fragile.

Oj, piękny to kawałek. Jaka szkoda, że Sting już nie dorównał tym dwóm z pierwszym solowym swoim płytom, bo to wszystko, co potem zaczął robić, to naprawdę... no właśnie. Miejsce 14, bez zmian, jak w poprzednim tygodniu, od 3 tygodni na liście Aztec Camera, utwór Somewhere in My Heart. Taki zespół, który czasem jest właśnie fajny, a czasem niefajny. On chyba tego jednego hiciera zrobił w swojej karierze, no ale warty jest odnotowania. Na miejscu 13 spadek o 6 pozycji Depeche Mode, Behind the Wheel, 5 tygodni na liście. Depeche'ów musimy posłuchać. Czyli najpierw Aztec Camera, Somewhere in My Heart, a potem Depeche Mode, Behind the Wheel. To jest jeszcze ten Depeche, to taki, z tym takim synth-popowym zaśpiewem. Potem nastały te płyty rockowe, które ja uwielbiam, ale tak się wsłuchuję w tą muzę właśnie z tamtego czasu Depeche'ów i to też miało ręce i nogi, aczkolwiek my, punkowcy, trochę się odżegnywaliśmy wtedy od Depeche'ów. Ale co tam, w końcu każdy się zestarzeje i zacznie słuchać wszystkiego. Słuchajmy.

Przypominam, że ja jestem Władysławem Bałtyckim, a słuchamy programu Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Przechodzimy do miejsca 12. Spadek o dwie pozycje. Od pięciu tygodni na liście Belinda Carlisle w utworze Circle in the Sand. Ja tą panią lubię w niektórych piosenkach, niestety nie w tej. Ta pani w ogóle znakomite warunki głosowe. Przepiękna pani, tak na marginesie już mówiąc. Ale ta piosenka się nie nadaje do puszczenia, dlatego odnotowujemy fakt, że znalazła się w ogóle na liście przebojów. Na miejscu 11, awans o dwie pozycje, The Moody Blues, utwór I Know You're Out There Somewhere. Od trzech tygodni na liście i przechodzimy do miejsca, do pierwszej dziesiątki. Na miejscu 10, spadek o 5 pozycji od 10 tygodni na liście Sade i utwór Paradise. Ten głos Sade to po prostu chodzi za mną do tej pory. Barwa głosu niesamowita. Na miejscu 9 George Michael, One More Try. Spadek o 5 pozycji od 9 tygodni na liście. Ja jestem fanem George'a Michaela i pomijając jego epizod z grupą UAM, będę puszczał wszystko. Nawet jeśli to się komuś nie będzie podobało, bo to jest dobra muza po prostu. Soul, R&B, funk. Po kolei Sade i Paradise, a potem George Michael i One More Try.

Żywny utworek. Na miejscu ósmym awans o jedną pozycję grupa T-Love i wtedy ten utwór się nazywał Szara Młódź, ale nigdzie go nie uświadczycie pod takim tytułem. Szara Młodzież teraz się nazywa. No to zapowiem Szara Młodzież. Czy ja mówiłem? Ósme miejsce, awans o jedną pozycję od 7 tygodni na liście. A na miejscu siódmym awans o 11 oczek, 3 tygodnie na liście, Ofra Haza i utwór Imni Nalu. Ofra Haza, świętej pamięci oczywiście, bo nie żyje ta pani już ze 20 lat. To była taka wokalistka rodem z Izraela, która niestety umarła na AIDS, ale no, wypłynęła przede wszystkim dzięki współpracy z The Sisters of Mercy. Ale jak się zagłębicie w jej repertuar, ona ma naprawdę bardzo fajne rzeczy nagrane w swoim dorobku. Warto posłuchać tego. My tymczasem słuchamy tych dwóch utworów, T-Love i Szara Młodzież, a potem Ofra Haza i Imni Nalu.

powoli zbliżamy się do pierwszej piątki, bo mamy teraz szóste miejsce i awans aż o 18 pozycji od 2 tygodni na liście. Grupa AHA ponownie, utwór The Blood That Moves The Body. I to jest ten utwór, który mi się kompletnie nie podoba i to jest takie zawodzenie wilka na pustyni. Po prostu. I dlatego nie puścimy tego utworu, bo nie pasuje nam tutaj do naszych priorytetów. Za to na miejscu piątym, awans o jedną pozycję, grupa Tilt, Tak jak ja kocham cię, od 3 tygodni na liście. Tilt z tej swojej najfajniejszej płyty, tam w chórkach w ogóle Kaja śpiewała i parę osób jeszcze było zaangażowanych, to jest naprawdę najlepsza płyta, jaką kiedykolwiek wydał Tomek Lipiński, nie licząc płyt Brygady Kryzys. Oni tam chyba jedną wydali, tak szczerze powiedziawszy. No to ten Tilt zalicza się do tych najlepszych dorobku Tomka Lipińskiego. Potem mamy na miejscu 4 spadek o 1 pozycję od 9 tygodni na liście Michael Jackson i utwór Dirty Diana. Na miejscu 3 spadek o 1 pozycję od 6 tygodni na liście Lady Punk, ale to już nie jest ten Lady Punk. Pamiętajcie, to jest rok 88. To nie ten Lady Punk, do którego jesteśmy przyzwyczajeni z początku lat 80. roku 82, 3. Zostawcie Titanica. To jest właśnie początek tego zawodzenia. Nie, to się nie da tego słuchać. Dlatego nie będziemy tego słuchać. Bo jeszcze mamy miejsce 2 i awans o 6 pozycji od 2 tygodni na liście Formacja Nieżywych Schabów i Klub Wesołego Szampana. To jest hymn tamtych czasów. Ja tego utworu wtedy już nie słyszałem. Znaczy słyszałem go w Polsce, ale jakby potem mieszkając za granicą zapomniałem o tym utworze. Ktoś przywiózł mi to do Grecji, gdzie mieszkałem. I jak sobie tego posłuchałem, to była znakomita muza. Bardzo szkoda, że ten zespół nie przetrwał. Owszem, ktoś powie przetrwał, bo przecież nagrywają tej pory. Nagrywają, ale co nagrywają? Olek Klepacz zawłaszczył cały zespół, bo drugi lider olał to wszystko i stwierdził, że nie będzie się z nim licytował, kto ma lepsze wizje prowadzenia zespołu i odszedł. Zajął się inną dziedziną sztuki, malarstwem. No a jak potoczyły się losy tego zespołu, no to widzimy. Popowa hała. Posłuchajmy sobie 2 utworów teraz, zanim przejdziemy do zwycięzcy tego notowania. Oczywiście na miejscu, oczywiście Tilt i utwór Tak jak ja kocham cię, a potem Formacja Nieżywych Schabów w tym fantastycznym klubie Wesołego Szampana.

No i jesteśmy. Meldujemy się na miejscu pierwszym, czyli jingle poproszę. Ładnie. I na miejscu pierwszym, tak jak w zeszłym tygodniu, czy tak jak tydzień wcześniej, od 4 tygodni na liście Obywatel GC i utwór Nie pytaj o Polskę. I ja już kiedyś mówiłem, że niektóre utwory, które były wtedy robione, ale to mówię o latach 80., one są teraz aktualne i w dzisiejszych czasach one potrafią do nas przemówić. Ten utwór zalicza się do takich. A wiele utworów ostatnio się komponuje na temat Polski i to są takie utwory trochę przeintelektualizowane, albo może chciałyby być bardzo intelektualne, ale im to nie wychodzi, bo powyżej pewnego poziomu się nie da przeskoczyć. Po prostu. Więc nie każdy powinien porywać się z motyką na słońce. Obywatel GC porwał się, ale on mógł, bo on był w tym dobry. Posłuchajmy więc sobie na koniec tej powtórki z 333 notowania listy przebojów programu trzeciego z 23 lipca 1988 roku. Posłuchajmy sobie Obywatela GC w utworze Nie pytaj o Polskę. Ja się z wami żegnam. Jutro powtórka programu rano. No a my co? No, my spotykamy się z powrotem za tydzień. Rok 1989 przed nami. Tarararara. No to co? Do usłyszenia.

0: dla niego wszystko, pod sukienicami laskę. Ale on wolał piękną kolę, był hetero, palił trawkę.
1: A przecież każdy miał być dla każdego, bo na miłość też z kolegą. Byłem bliski z sobą.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Hyperloop. Jeśli Elon Musk postawi na swoim, samoloty i pociągi mogą wkrótce odejść w przeszłość. Przyszłość transportu pasażerskiego nazywa się Hyperloop. To kapsuły, które przesuwają się w rurkach na poduszkach powietrznych i przyspieszają do prędkości dźwięku. Potrzebna do tego energia jest generowana przez ogniwa słoneczne umieszczone wewnątrz rury. W przeciwieństwie do samolotów i pociągów, Hyperloop byłoby nie tylko szybsze, ale także bardziej przyjazne dla środowiska i tańsze. Po kilku bezzałogowych testach 8 listopada 2020 roku nadszedł czas na pierwszą jazdę testową z pasażerami. Sukces! Kapsuła przejechała przez 500-metrową rurę testową w Las Vegas z prędkością ponad 170 km na godzinę. Pewnego dnia kapsuły Hyperloop mają jednak ścigać się z punktu A do B z prędkością ponad 1200 km na godzinę, ale przy tak szybkim tempie wymagana byłaby droga hamowania wynosząca prawie 2 km. Ale to nie jedyna krytyka pod adresem tej koncepcji. Poza pewnymi wyzwaniami technicznymi i logistycznymi, najważniejsze jest wyjaśnienie wciąż otwartej kwestii kosztów.

0: na przecie, najbardziej polska w świecie.
1: To ojczyzną mnie przepodli, taką mnie przepodli, podli. Dobrze, żeśmy się pośmiali z tej radości, popłakali. Oj tak. Takie jaja mieli państwo, czyste żarty, żadne draństwo.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Togo. Togo to niewielki kraj w zachodniej Afryce, który boryka się z wieloma problemami, a przede wszystkim z biedą. Znajduje się w pierwszej trzydziestce najbiedniejszych krajów na świecie. Ma burzliwą historię, która obejmuje kolonializm, walki o niepodległość i brutalne polityczne konflikty. Najsłynniejszą atrakcją kraju jest Kutamaku, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tam charakterystyczne gliniane domy nazywane takienta. Niektóre potrafią być dwupiętrowe i znajduje się w nich szereg pomieszczeń, w tym na przykład spiżarnie. Niektórzy obawiają się jednak, że jest to jedno z tych miejsc, które niedługo może zniknąć lub przynajmniej straci swój autentyczny charakter. Już dziś część mieszkańców prosi o drobne datki w zamian za fotografowanie ich domów. Togo jest również znane z religii wudu, która jest żywym elementem codziennego życia dla wielu mieszkańców kraju. Do dziś funkcjonują tam targi fetyszy, gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju amulety, czaszki czy zmumifikowane głowy zwierząt. Na miejscu lokalni kapłani doradzą, co wybrać i pomogą w przeprowadzeniu magicznych rytuałów. Należy jednak uważać na lotnisku, by nie przywieźć ze sobą pozostałości jakiegoś zagrożonego gatunku. Do dziś wiele osób wierzy w moc wudu. Według oficjalnych statystyk ponad 30% mieszkańców Togo wyznaje tradycyjne religie.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.

są kobiety, pistolety i kobiety.

są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku.

pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

Niewiele wokół mogę zrozumieć języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem. I jeszcze

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Extensive sets and solo movements.

Tyszy.